Nshakika pina kakala omkwa kezi wena mkwenyani waka. Nimifika pina kachiko alivala vopiza. Ki program ya alipina za kale. Milu sazwera piri kika pina kachiko.

0: this music.
1: Security SACOMAS, letakisano za mubuso, lilo kwa la misebezi nilinzila eliza zilapiri, limote kalamu. Kieta muso kwa sichaba, libyana ze skacha mfazwa, libyana za kambekelo, libyana ze latilwe. Likale kiswa katika letakisano za sichaba. Liza zila kubona la mubulo 29 mbuwana, kana kuyane na clock, kuyasina kuya 4 clock ya mazubwana. Leta kisano kilaveli la 30 mbuwana kanako ya 10 o'clock. Sibaka liluko la misewezi nilinzila maemisezo amuvuso kwa Eros. Zeta le kiswa. Limotika zeta alo za mfuta wa Toyota Lexus 2.5 automatic sedan model 2008. Limotika zeta alo Hyundai Sonata 2.4 sedan model 2014. Volkswagen City Golf 1.4 model 2014. Remote kazi talo BMW 526i sedan model 2015. Remote kazi pili za Honda Accord 2.4 sedan model 2010. Remote kazi talo Polo Vivo VW 1.4 sedan model 2013. Nissan Hardy Body 2.5 4x4 single cab model 2014. Limotika ze pili za Nissan Hardbody 2.4 single cab model 2009. Limotika ze talo za Ford Ranger 2.4 pickup model 2008. Limotika ze talo za Toyota Quantum 2.7 14-seater model 2010. Limotika ze pili za Toyota Land Cruiser ni station wagon V8 4.7 model 2013. Limotika za katalizo za Toyota Hilux 4x4 double cab model 2015. Limotika za pili za Toyota Hilux 3-liter 4x4 double cab model 2014 ni zemuzengatam. Lingolisa ki $10,000 cash. Lisebelezo za kulifa kamo shini za afumaneha. Akuna litifo za kambekelo. Mangusa akuna kuchincha kusina kufate musomu. Letefo ina nikwezwa kana kwa 3 o'clock.